she's charging kiatnach, a bit of knasidom ye. No, I thought so take a verkove was jile hotsate dla, a potom disha dla tak, so je tish pshishwo gnez bożu. Znanoście to iż osłyszeli we Sachskiej Szwicy, tam je musz wożywienie pshisho sztombie, nie wiedra dla na nieho padnu dalszy su Češko zranjeni, nekoci lohko zranjeni, išče jara nepševidna situacija tam blisko Ratena, a tak poladame tež na džensniše vedro, kak so vedro za džensnišu sobotu vuje. Svončko odrije dženca cele tak nesmali, nebraži ze s nebje svostanje skire pomročeno tak kaj šnetko tež duž zvoknom ladače vostanje. Potom od pripodnja so tež zaso možaš vijele dešče přidružič, to potom traje samo hač do večera přeca zaso lokalnje. To nemôža metrologojo cele jasne prajč dokal, potom tež dešč čenje. Temperature ve najvyšším páče dženca sú pola 4 a 26 stopňov. Juciša nedžela tež započne bez svunca, ale potom do podnia so svunčko tla Dysadys wudrapa, potom skiery je przy nami cybydżyn, po przypodniu temperatura w maksymalnej szpicy 5 a 23 stopniu. A poladamy też jeszcze raz na pundżelu, no i tam budże so za soporiadnie zatypić, po takim startujemy też nudom ze spłonym swuncom do dnia, a temperatura też pundżelu w maksymalnej szpicy na popodniu samohaczna 1 a 33 stopniu zalezy. A dalej Dalsze hodnoty potom do przychodnego konstytucjenia od kolego Kisz Was konstytucjenia niedzielu a pądzielu do tydzienia przewodzieja.

0: To bude dženca letni džen, zaso ale nic cele dajki horce, kajž včera vostanje skýre pomročeno, tak kajž netko vidiča a potom od připodnja so moža švijele přidružič. Hej, a včera na vosebje horcem dňu je Andrej Bulang svoje zastojnstvo zakončil a zvožil jako vjesna nosta gmene Nebelčice. Za njeho nebje a netko jeho rade cituju zastojnstvo funkcija jenož na papere, ale byše za njeho skutkovanje na zromadnosć, za ludzi wełs, za przychod swójbu a dziecinę. Samozrozumiliwie byše za njeho tyś czas zasodżować a moca energiju inwestować do żywienia zromadnosće tam tyś we gminie. A su toho dziwa w uwichu pak so tyś, tak Bulang dale praj napiatosće, kiś nie bychu za njeho jace zastupujomne, tak i rozsud za cofnienie zastojnstwa padnę. Nie dziwajce toho sobu kolegojo na zromadne dživo so doponja, kaž napríklad vezano sa skrosčiť s Marko Kliman.
1: To, co je možno švúžiť, so hišči junu bola Andreja Bulanka za zromadne dživo poďakovať, lebo Andreja utrobne džak za šú pomoc za zromadne dživo a všetko by za ďalšie živinský púč všetko dobre

0: Skutka bych na to skiczmiła, zodzie. Bicz woli bulowa tura, radia, zatkula, zaso, dale, dokulowa, was przeprosy. Wosobins, Felix, tyż?
1: Zatkula.
2: Zajšły tydzień w odmierze o Kruščicach 7. stacja letušie bičtury Radia Zatkule. Pomoku sopotekim wulke finale Miłočicach bliži. Kulowie pak leca iście pobyli niesmy, a tak chcemy si na kuźdy pat iście do tamniejsze woplubowanie lesneje kupiele dojeć, co bych my przynadziom nie krasnym wiedrę volejbul rali. Štužce môže so vizo tiež kúpač, si ľud alebo druhé vece zesvodžeč dač a odpovedujú k tomu, je moto tutun raz, kúpanská drasta. Veselíme so tu iš na poriadnu beach party kulovské lesné kúpieli.
1: Zatkula!
3: Nic sadeč.
4: Počelo večo.
0: No ja, když tam si dojedeče tiež kúpaniu, prošu na kúpanského mištra Uwe Mikela tam súchač. Dej minči nie pocivilky nasedom.

0: kulturna zahoda. To je hižo taka ważna institucija tu w mieście. Tam możecie dożywić na szelakorysze facety, bohate programy ze z klasiki, popa, jazza, też serbskie poskitki. Poladajcie tam też rady do aktualnej protyczki. A dżęca zcie tam na przykład na program dua hybna, proszę ni dwaj muży, ze z czelom a klawirom. No hej, aż tu już na hinesze zwuki stej, kotoch są bole rubisze, to jeszcze na niemskie mistrzostwa w hurkach proszeni na dumperowe wubiedżowania dżęca w odpowiednia sztyrioch, to zmija tam też kwalifikacyjskie biehi, na przykład w czestrzych tam prynie su a jutce, su potem do południa też najpierw raz zbytne kwalifikacyjskie biehi, neskryto, że też dżęca nie doczynia, a potem w poprzypołudniu dwiema su kunczne wubiedżowania zajmowe to je, jak możesz ty ze stutej trajkan fajlu, ze stutej filu tam jeżdzić, a to tak akuratnie potem też przez parkurso podać, to se przecodziłam. Otamrowy klub ze Sposzic ma liczny swiedzień, też teraz im hiżowam to o tym powiedała, wszy informacje poskiczała, dżęca jest start z wujezdom, dżesa, czyli za półtora godziny niekak. Wszych jeździ dwo, cioch so naurocza, organizatorojo licza potem z cilowym zajezdom a prezentacją historyjskich auto. A dżęca wieczo je wieczorne zariadowanie z huczbu a programom, a cija 20 godzin budże wonio stroj, a gdyż byś to hiżo też namietowała, też gdyż nie jeszcze fan ultimeru suta przed rota stupcze, a si wobladajcze, jak tam rynie na niebiu wupada. Dżęca witaja serbskich akterów, a to jeszcze witani do miłoczanskiej skale. Tam wystupia dżęca Bretschneiderec Dwójnikaj, a też skety jadko Katalina Wonarec z Nowej Wierski. Po takim wostudzić, co wam na żaden bat nie budzie.
1: Lecho, to je czas poznin a dovola. Serbski rozvoz przyjevam wiele wesela.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Regina Korinkitz z Dreszczan.
2: Dobre ranie. Dopominacie so jeszcze na tigra, kotryż by by mej w Lipsku popoczył? Wun był prywatny jako domiacy zwierzę dzierżany. Trend se neuszedne zwierzęta dzierżać stupa. A tak so po całym świecie najwiace eksotyskich domiacych zwierzętów w Niemskiej przedawa. Dosa hat so zakonio wo szkicze zwierzętów, aber ranicą bożel nie. Tak dostaniecie na przykład małe rymzaki albo żaby, hiża za 20 euro, albo nowo narodzene lawy za niekak 1000 euro. Ale runie tute zwierzęta trzeba ja osobity szkit a odpowiednie żywinskie wumienienia. Mała klitka nie dosaha, je pak husto realita. Papagaj chce wiacore kilometry w obdzień leczyć, a morska nopawa wiacore kilometry płacz. W obsiedzierio nie może odpowiednie żywinskie ważnia zwierzęta zmożnić. W opaczne dzierżenie a ladanie zwierzętam szkodzi. Runoczasnie poprachuje zwierzęta w swoim przyrodnym żywinskim rumie, gdzieś steja husto pod szkitom. Jenoś, dokąd możesz zwierzęta legalnie kupić, nie ryka to, co je wykowanie z nimi legalnie. Nieeksotyskie domace zwierzę je przeco lepsza wolba, a zwierzętowniach wesela są mnozy srećno-europskie zwierzęta nad nowym doma.
1: Dobra, Regina Korinkitz z Dreszczan. Wynadoku a zamówitosti baczońskie w osadę.

0: Hesswa, Andrea Spitankoje, so Wutroba Rejuje. Naja, da Rejuje, Jens, da ist es Matthiasom Kieslingom, das ist Veroniku Sarodnikovej, das ist Oliverom Thomasom. A dusz su sitcha muchawe, dusz na polach popuczu, to jest ta dyszka taka riowana choreografia wulkich maszino. Syda mięczyno po tym dziewicze.
1: Sitcha muchawa,

0: Just hat mi ci no poczuwiczyć.
1: Policja z G.
2: W biskupicach je firma dostała poskit k pozdatnej prawniskie kęslie, kotraż je poskiczała grad a maszyny z insolwency. Firma je skazała grad za 10 euro, junpak żenie dostała neje. Potom so hukopa, so su ich zjebali. Niemalik ojże dzień czytamy w reporcie policje wo obszudnictwie ze slubienym rozmnożeniem penies. W Budyczynie je pozdatna firma z Berlina w umienkare telefonisce lukratywne modele za lutowanie poskiciła. Na to je won jacory 1000 euro na konto w belgijskiej przepokazał. Potem pak pieczyszina, żaden kontakt możny, a penese su, każ upada, fuk.

0: skurrilne instrumenty, dżęcara, no, bych iżo z smiko ta cymbuczkom o tym powiedał, a takie skurrilne instrumenty, na przykład dom, jace, bido, gdyż wonie resnecze, a prrrr, kszalki panu, kotre da iście, dawa ja, symanie hiduszko.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Najspodziwniejsze a dretyż najzajmałsze wiecki nastanu, gdyż hudźbnicy we swojej rzemieślniskiej swobodzie żane ranicy nie znaja. Tak je na przykład niżozemski wumiełc Walter Williams na tak mianowanym twarożkowym biadlerau. Gdyż miano hižo praji, je za to bubony z twarożkami wumienił. A tak nikak to potem klinczy. Tyś svetoznaty gitarist Pat Metheny je hižo niekotre škuli dziwne instrumenty wuspytał. Poprawom je on znaty jako fantastický hudźbnik na 6 strunach. Na jednym koncercie 2007 pak zapiska na tak mianowanej Picasso gitarie, kiż w obstej z 2,4 citrunów. Klinči jakoby cała skupina hudziła. We woprawdzitości pak je to jeničký hudźbnik sam.

0: 6 minuty po, na po, 10 dobre dopudnio przeje serbski rozwoz. Dzieńca przypudniu ryka, szo jedne, szto so stała sydnyć so przed wobrazu ku a wulatko ladać, szto pak was tam oczakuje, moderaciu ma tun krocz wogna korenku. Niech dom sama za wusowanie wabi, hoca ta woda dowol, na stukwilu zabiera, je to też tema we wulatku.
1: No, sme sa raz v domizne rozladovali za rianmi blečkami k vočerstvinju, a to celé pod motom, čo odla vo dalini sonič, dež môže paradís tak blízky byť. Honja Vúžica však skýči mnoho možnosť, čo všetnému dne vúčekneť. Přikvádaj ve aktuálnom vúdaču predstavíme.
0: A přitom dom v osebitosti ve našim regióne tiež blíže zeznajete, što je tiež v občanice feriálneho kurza Sapsko instituta tukvílu činia. Hichtla je vúľadko tiež v opetavo, nic veno?
1: Haj, v osebie dve v občaniku převodáme a to z dobrej příčiny. Wobaj so hižo na zajšwym kursu przed dwiema litomaj w obdzieliśtaj, a tuż chcuchmy wiedzieć, hacz a kak staj so ryczny dale wujwoj. No a przy wospietnym w obdzieliniu na ferialnym kursu Serbskiego Instytuta na Swiso z dobom zajmuje, hacz so hižo serbskie przeczestwa pletu. Poladajcie sami.
0: Młoda generacja, kiż so w Prusinach dale kubuje, kiż druhe lude zeznaje, tosće nicht und twerdzi, som wodzina pilna w trena nie. A tyż tutomu twerdzeniu wy w aktualnym budaczu znaprzeciwicie.
1: Przedstajmy żonu a muži, kiż zważa so na samostatność na wiedzine firmy. Remeswo ma złoty zakład, na tym so zawieszcze wiele zmieniło nie, hacz runisz tuż to modziny, raczo studiuje, hacz do ruczno dziwa a remesa inwestować. Czola pak so wudani, najebacz pożytkownego trenda, tu we regione wastać, se remeswo przyswoić, znać we domiacym zawodzie też zamówitość przełzać, albo so samo ze samostatnić, co młodzi przedłużaczyli, nam to przeradza.
0: A przeradzić chcecie to runia sztu poprawom za kulisami wulatka dziewa.
1: Wiesz o składnostnie naszego pecza 20-letnego obstacza, co też tym winujemy, kisowo poriadne wusywanie staraja, a nas woprodzie cywu tutu dobu hiżo przewodzieja. Nie zrozumiał z czasami ani słuczka, dokiż wiesz o serbsce nie może.
0: A kajkie mienienie tuta kruu k wusywaniu ma, też to zonicze dżęca przypudniu we 12.